Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię...

0: spokojnie, teraz już możemy się rozluźnić. Wiemy, że mamy złoto.
1: Polskie Radio dla Ukrainy. Залишайтеся з нами.

0: прошу тебе.
1: Stopniał śnieg, zderzał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

rozmowie czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

miłości obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca. Gdy tańczycie, jakby nie było końca.

0: już nawet nie po pół godziny, nawet nie po 20 minutach, tylko po 2-3 minutach już słychać ostrzały za oknem i pojawiają się eksplozje. Więc to takie bardzo niekomfortowe uczucie, kiedy wiesz, że jesteś wiele, wiele, wiele set kilometrów od frontu, ale i tak to niebezpieczeństwo cały czas jest. Natomiast to jest wielki hart ducha mieszkańców Kijowa i w ogóle Ukrainy, z którym się zawsze spotykałem. Na przykład pamiętam historię, bo takie krótkie rozmowy, które się w różnych sytuacjach odbywały. Na przykład jeden facet przyznał, że kiedy jest ostatnio usłyszał nalot, to był dla niego po prostu moment, w którym stwierdził, o, trzeba zamknąć okno i idę spać dalej. Znaczy, to już jest na kilka lat, prawda, takiego ciągłego życia w tym. I w niepokojący sposób jest to coś, do czego też ludzie się przyzwyczajają. Ale to też jest takie trochę radzenie sobie z bardzo stresową, niekomfortową sytuacją, swego rodzaju żartem.
1: Наш гість розповідає про те, як українці та взагалі військові також вже звикли, на жаль, до обстрілів. І от, наприклад, ситуація була так, коли просто закривають вікна. Ми, звичайно, не радимо цього робити, але, на жаль, деякі так роблять. І просто йдуть спати, бо неможливо просто інакше пережити цю війну та трагедію. Гість теж розповідає про сирени, які чутно в усіх містах України, звичайно, будучи дуже далеко від фронту, все ж одно війна відчувається у кожному куточку України, бо фронт – це одне, є теж обстріли міст. Це, звичайно, одне велике страхіття, яке поляки теж хочуть донести не тільки українцям тут, будучи за кордоном, але й полякам, які знаходяться тут.
0: І теж ще можу додати, апропо алармів, że to słuchanie alarmu nie jest tylko wtedy, kiedy trwa alarm. Na przykład w ciągu dnia każdy przyspieszający samochód, czy przede wszystkim, jak zauważyłem teraz, motocykle, to jest ta pierwsza myśl o... Idzie trwocha. Także jeśli słucha nas jakiś motocyklista z Kijowa, to apel, żeby tak nie gazować.
1: No właśnie, tak nasz Dominik nagłosił do motocyklistów nie tylko w Kijowie, zresztą i w każdym innym, tak, w ogóle w miastach Ukrainy, żeby nie gazować, ta nie robić tak, żeby Ukraińcy bojali się wszędzie taki w miastach, tomu że takie głośne dźwięki wpływają też na psychikę, ta i w ogóle one zaraz nie potrzebne. Ale co ciekawe, w Polsce również warto nie hałasować, ponieważ ile przecież tutaj jest osób, tak, które drżą na sam dźwięk tych, można powiedzieć, popisów ulicznych, które się pojawiają.
0: Sam jak teraz przyjechałem, to za każdym razem mam pierwsze pół sekundy o trwocha idzie, a potem nie, przecież jestem w Warszawie.
2: Dominiku, no my dość wdzięczni, zwisna, za te, що ви робите для України. А якою ви бачите Україну після завершення війни? І в мене ще одне запитання. Чи будете допомагати ви, чи залишитеся ви в цьому волонтерському русі і після війни?
1: Як видиш Україна по закінченню війни? І чи будеш również разом з Україною по тим, як війна ще скінчить?
0: To jest w ten sposób, że można powiedzieć, o tak, taką analogię. 35 lat temu, jak prawda, rodziła się niepodległa Ukraina, to Polska i Ukraina trochę były w podobnym miejscu. Trochę społecznie, gospodarczo.
1: Politycznie na pewno.
0: Politycznie też może trochę. I kiedy spojrzeć na drogę, którą przeszła Polska przez te 35 lat, to jest przepaść między tym, co wtedy było, na początku lat 90., a tym, co jest teraz. I to przede wszystkim widać, jak kiedy się wyjedzie z Polski, ja to bardzo mocno widzę, kiedy właśnie jadę do Ukrainy. I widzę, popatrzcie z obrazków, gdzieś wspominając lata 90. w Polsce i widząc niektóre te rzeczy w Ukrainie nadal, więc stwierdzam, jeżeli udało się tutaj, to chcąc, jak najbardziej wierzę w to i bardzo głęboko tego życzę Ukrainie, że też w ten sposób to się uda. To będzie takie bardziej

0: takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
1: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
2: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
3: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
2: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
1: Bo miasto ma być z rzeką.
3: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
4: Andrzej Fil.
5: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
4: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, що як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добра назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
5: І певно теж мости, правда?
4: І мости.
5: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
4: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
3: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wspólny dom.
1: I jak na to wpływają nacjonalne kompleksy? Pro to Wojciech Śmieja.
6: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
3: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
6: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takim idealnym wspólnym domie
3: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe Wspólne.

0: Cześć, Artur Szalsza z zespołu Klawo. Bardzo fajnie, a żałuję, że musimy wracać. Chętnie byśmy zostali tutaj jeszcze trochę pozwiedzali. Generalnie koncert super. Dużo ludzi, energia dopisała, no. Piękna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Miasto z rzeką i w ogóle jakby Przemyśl i cały ten program taką nicią spajającą i rozmowy, tematy rozmów i różne wydarzenia to jest rzeka. Ile rzeki jest w muzyce Klawo?
0: O, to jest mocne pytanie. Mamy nadzieję, że jak najwięcej, to znaczy, że ta metafora jakiegoś takiego swobodnego przepływu też może zostać zastosowana do naszej muzyki.
1: Kiedy wczoraj was słuchałam i oglądałam, miałam mocne przekonanie, że właśnie jesteście taką rzeką, która łączy te wszystkie dopływy różnych gatunków tak naprawdę. Opowiedz proszę o waszej muzyce.
0: To znaczy, wiesz co, jest tak, że u nas, tak jak widziałaś, jesteśmy dość dużym zespołem, mamy 6 osób na scenie i z tych

0: zobaczymy cię historię pisać po nowemu.
1: Jakże łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
2: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
3: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
1: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
3: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
4: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
1: Przyjechałaś z Kijowa?
4: Tak.
1: Dzięki tobie literatura polska przekracza granice. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
4: No właśnie tym razem jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły, żylibyśmy w świecie bez granic. A jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku. I te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
5: Kordon u bieg Ukrainy. Перетнув Миколай Гринберг, який після міста з рікою став учасником фестивалю «Фронтера» у Луцьку.
6: Перший раз їду до України. Мислю о тим, як буде. Мислю о тим, що споткам людей, які мешкають в краю, який точить війну. Мислю о тим, як се заховати так, щоб нікого не уразити. Мислю о тим, що нічого не можу в цій справі зробити. І та безрадність є страшно трудна. Мам в Україні приятелів, і за кожним разом, як з ними розмовляю, то питання висі таке в голові. Вже перестаю їм задавати, що можу зробити. Попросту присилаю їм книжки.
1: Побут в Przemyślu, тут у врут України, трохи тебе приготував до того споткання.
6: Myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby to było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście. Nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
5: Anna Dąbrowska, autorka książki Nasz naszego naszemu naszym, radzić nam usim nareszcie wyruszyć za Riczku.
7: Symbolicznie i niesymbolicznie, to znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
1: A kogo można spotkać za rzeką?
7: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
1: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
7: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest. Ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować. Natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.

0: A zanim to uczynimy, pobądźmy jeszcze przez chwilę nad Sanem od strony zasania z Kasią Komar-Macyńską.
1: Dywluś na Cysian, baczu na nebi szczene wydno z rok, choć poczynaje cianić i zakinczuje takoż zveličeznoju nadiju na ceszo, co bude trywaty i szo budemo prodowżuwaty istoriu miejsca z Rikoju.

0: smutno tak zwijać scenę, co?
1: Dajcie spokój, ja się tam cieszę. Już koniec tego, dwa tygodnie, dwa miesiące, dajcie spokój. O Jezu, jak mi przykro.
0: Nie dziękuję.
1: Nie ma za co.

0: прикладом до слова «незалежність» гарною цитатою будуть слова Ліни Костенко. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії, на ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Нехай у кожному домі буде мир, а в кожному серці Україна. Це теж такі вирази, фрази, побажання, які я знайшла і вибрала на сьогодні. Незалежність – це право обирати власний шлях. І ще одне – ми створюємо країну, у якій хочемо жити. Так вичерпується пояснення слова «незалежність» і словником, і кількома цитатами.
1: W porządku, niepodległość. Wielki słownik języka polskiego, niepodległość to cecha państwa lub narodu, które nie zależą pod względem politycznym od innego państwa lub narodu. Sucha definicja, która absolutnie niczego nie wyjaśnia. Gdy tylko Polska odzyskała niepodległość po ponad wiekowej niewoli, niemalże zwyczajem stało się stawianie pomników nie tylko w miejscach, które związane były z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, ale również dla upamiętnienia przez mieszkańców samych wydarzeń i bohaterów. Taki cytat, może inny, ważniejszy. Po sierpniowej nieudanej próbie puczu w Moskwie niepodległość ogłaszają wszystkie prowincje Związku Radzieckiego, w tym Armenia i Azerbejdżan. Blisko, ale to jeszcze nie to. Kolejny cytat o niepodległości 1 grudnia. Ponad 90% mieszkańców Ukrainy opowiedziało się za niepodległością, a Leonid Krawczuk uzyskał ponad 60% głosów i został prezydentem Republiki. Żeby zdarzył się 1 grudnia, musiał zdarzyć się 24 dzień sierpnia. Po drugie, niepodległość to samo co niezależność od zewnętrznych czynników i okoliczności. W tym sensie niepodległość to rzecz wspólnoty, zbiorowości, kraju, państwa, narodu, ale niepodległość może również cechować jednostki, innymi słowy, każdą i każdego z nas. Cytacik, jedną z cech, którą widać na ekranie najwyraźniej, jest dziennikarska niepodległość autora. Tak, dziennikarki i dziennikarze, wy również powinniście być niepodlegli. Albo taki cytat o kimś, kto zarażał swoim entuzjazmem, bezkompromisowością sądów, wreszcie niepodległością myśli. A poeta, co zdawał się mówić? Zdawał się mówić tak, niełatwo żyć w wieku brązu, ale należy starać się zachować równowagę ducha i myśli, refleksyjną niepodległość, nie wstydzić się staroświeckiej ponoć wrażliwości. Taka to niepodległość, niekoniecznie refleksyjna, może mieć i powinna mieć i ma teraz wymiar bardzo, bardzo materialny i praktyczny, zarówno w tym sensie indywidualnym, jak i zbiorowym. Niepodległość pełna, jak już wspomnieliśmy, upragniona, niepodległość państwa, niepodległość polityczna. Walka o niepodległość, wojna o niepodległość, którą toczy dziś Ukraina, o niepodległość i demokrację. Te dwa zjawiska, dwa pojęcia, dwie idee idą często w parze, jak również integralność, suwerenność, nienaruszalność terytorium, wolność i niepodległość. Deklaracja niepodległości, restytucja, czyli przywrócenie niepodległości, dzień, rocznica, święto niepodległości, znany polski frazeologizm w tym kontekście, bronić czegoś jak niepodległości, lub też w wymiarze czysto praktycznym mówimy o obronie niepodległości. Tyle nasze słowniki dzisiaj z okazji święta w wersji przyspieszonej i skróconej. A teraz chcieliśmy zaproponować waszej, drogie słuchaczki i mili słuchacze, uwadze, jedno z najpiękniejszych wyznań do niepodległej Ukrainy w ukraińskiej poezji i muzyce jednocześnie.
0: Це пісня «Натаха», пісня, яка розповідає, здавалося б, історію, не пов'язану із незалежністю держави, але там є слова, які знаємо ми усі. «Я люблю цю країну», і тепер три крапки. А «Натаха» була колись поезією.

0: Oj, no tacho, stworzona przez Sergija Żadana, piękne i złote masz to serce. Choć i z silikonu, Polska, Ukraina i inne niebezpieczeństwa, trudna podróż przez granicę państwową i piękne, choć zakamuflowane wyznanie.
1: Miłości.
0: A to wszystko u nas z okazji 24 sierpnia, czyli tego dnia, na który czekaliśmy przez rok cały.
1: І це була українська ілюстрація. А що з польських виконавців, кого ми вибрали сьогодні?
0: Bardziej przyziemna rzecz. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Вррр.

0: Mój jest ten kawałek podłogi, Mister Zup, pieśnia pro niezależność, bezpieczno. Czasami tak jest, że ktoś nas podgląda, lekko skrobie do drzwi, ale jeżeli go w porę nie przepędzić, to niestety posuwa się dalej. Ale dziś 24 sierpnia, dzień, na który czekaliśmy przez rok cały, święto dumnej, niepodległej, walczącej Ukrainy, czyli nasze święto. Główne święto Polskiego Radia dla Ukrainy, również ukraińsko-polskiej dwujęzycznej audycji Pół na Pół.
1: А Україні потрібні друзі, незалежній Україні потрібні друзі. І саме про дружбу будемо говорити вже за мить.

0: kogo nie nękana. Wierzę, że spotkamy się w Unii Europejskiej i w NATO za kilka lat. A Ukraińcom mieszkającym w Polsce życzę poczucia bezpieczeństwa, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. No i cóż, niestety wbrew interesom Ukrainy życzę również, żeby ci, którzy są już w Polsce, przynajmniej w dużej części chcieli w Polsce zostać. Wiemy, że to nie jest dobre dla Ukrainy, ale to na pewno jest dobre dla Polski.
1: Дякуємо вам дуже за ці побажання. Дякуємо за ці слова.
2: No, dziękujemy też za szczerość. To nie były takie proste życzenia. Niestety musiała pani do nich coś dodać, bo tak się składa. I między innymi również dlatego rozmawiamy, że nie tylko życzymy Ukrainie powodzenia na froncie, ale coś jeszcze musimy do tego dodać i ta rzecz tyczy się Ukrainek i Ukraińców, którzy są w Polsce. Ale po kolei. My jesteśmy w Warszawie, pani w Koszalinie. Pomorze Zachodnie, miasto powiatowe, choć z ambicjami wojewódzkimi. Wiemy już, że Ukraina ma w Koszalinie, tak jak i w całej Polsce, przyjaciół. Jana wspomniała o nazwie, o tym, że jesteście grupą przyjaciół. No właśnie, kim jesteście, od jak dawna się zrzeszacie i jak wielu was jest?
0: Znamy się od lat. Jesteśmy po prostu grupą przyjaciół, naprawdę przyjaciół. Mamy pewne doświadczenie organizacyjne z racji działania na zupełnie innym polu. Wiele lat temu organizowaliśmy demonstracje, staliśmy pod sądami. W związku z tym byliśmy w stanie w ciągu zaledwie 4 dni zorganizować się, bo tyle mieliśmy czasu, zorganizować się na tyle, żeby stworzyć stoisko, żeby stworzyć gadżety, ale to tylko sprawność organizacyjna. Łączy nas w tym momencie najbardziej to, że po prostu jesteśmy grupą przyjaciół, którym się bardzo nie podoba atmosfera, która wokół emigrantów w ogóle, ale w szczególności wobec Ukraińców w ostatnich czasach się zagęszcza. I moim zdaniem jeszcze ciągle eskaluje.
1: І саме, власне, про цей ваш жест, який я особисто побачила 22 серпня в Кошаліні, хочемо трішки більше поговорити, тому що 22 серпня у Кошаліні відбувся благодійний концерт з нагоди Дня Незалежності України «Серцем з Україною». Такою є польська назва цього концерту, «З Україною в серці» українська назва. І крім артистів із Польщі, теж з України, котрі виступили на сцені прекрасного амфітеатру у Кошаліні, були теж друзі України з Кошаліна, котрі вийшли із двома прапорами – польським та українським. Ці прапори були з'єднані між собою вузликом. І ви, по-перше, це дуже гарний жест, це з'єднання прапорів. А по-друге, те, що ви сказали зі сцени і як звернулися, власне, до українців у Польщі, воно було дуже зворушливим. Цей жест був дуже зворушливим. Ви сказали, що ну, ми вам раді іншими, якби так коротко, якщо скорочувати цю промову. І крім цього, теж можна було підписувати декларацію польсько-української солідарності, декларація солідарності польсько-української. І тепер хочу запитати, що це за декларація, хто її підписав і що з нею буде далі?
2: No właśnie, bo mieliśmy w Koszalinie święto, ale jak już sygnalizowaliśmy, nie tylko świętujemy radośnie niepodległość Ukrainy, grupa przyjaciół miała też przesłanie do Polaków, nie do Ukraińców, do Ukraińców też, że są mile widziani. I podpisano też deklarację Solidarności Polsko-Ukraińskiej. I właśnie, nie chodzi tylko o wsparcie Ukrainy walczącej z najeźdźcą, ale chodzi o te rzeczy, które dzieją się w Polsce. Jak wyglądała ta deklaracja? Co to za wpisy są? Cóż się będzie działo z nimi dalej?
0: Ostatnie pytanie jest najtrudniejsze, ponieważ to było naprawdę wszystko na dużym, bardzo spontanicznie, więc
2: na spontanie.
0: Jesteśmy jeszcze przed spotkaniem, na którym wymyślimy co dalej, ponieważ poza tą deklaracją również poprosiliśmy osoby będące na koncercie, i to zarówno Polaków, jak i Ukraińców, czy Polki i Ukrainki, o to, żeby wpisały to, co dla nich jest ważne. To mogły być jedno, dwa, trzy słowa, to mogło być zdanie. I takie informacje również, znaczy takie kartki zostały po tej imprezie. i będziemy wymyślać, co z tym dalej.

0: robić, bo było to bardzo i wzruszające, ale też dające jakieś informacje, jak się nawzajem rozumiemy, co jest dla nas ważne. Więc myślę, że no, trzeba coś z tym dalej zrobić, ale no, za szybko państwo się zgłosiliście, nie mamy tego jeszcze wyjaśnionego, bo to naprawdę był spontan. Mogę, jeżeli byście państwo chcieli, przedstawić kilka tych wpisów.
1: Tak, tak.
2: Tak, dużo czekają.
0: Które się pojawiły. A na koniec kilka zdań na temat tej deklaracji. Musiałam prosić tutaj Darię o pomoc w przetłumaczeniu kilku, ponieważ...
2: Daria Antoszko, to organizatorka tak, tego koncertu.
0: Organizatorka, szefowa majsterni, która organizowała ten koncert. I może zacznę od tych wpisów ukraińskich. Serdecznie dziękuję Polsce za wielkie serce. Dzisiaj Ukrainie życzę zwycięstwa. Przepiękny wpis od 9-letniej dziewczynki. Sława Ukrainy, Polska górą. Podpisem i serduszką. Ta dziewczynka jest Ukrainką. Życzę pokoju Ukrainie i całemu światu, demokracji, bo... i poszanowania ludzi różnych narodowości. Szczęścia dla wszystkich. Oczywiście serduszek jest pełno wszędzie. Prosiliśmy również o wpis na temat Koszalina, jeżeli mają taką potrzebę, jeżeli ludzie mieliby taką potrzebę. I tu jest taki piękny wpis. Koszalin to miasto, które stało się dla nas drugim domem. Bardzo świetne i fajne. I mamy również dwa rysunki, które robiły akurat te rysunki, to robiły ukraińskie dziewczynki, takie około 9-10-letnie. Na obu są flagi, jedna i druga, polska i ukraińska, serduszka, słoneczka. Jest kotek i są dwie postaci, które trzymają się za ręce. I jeszcze może kilka wpisów od Polaków. Nie zmienimy przeszłości, ale wspólnie możemy zadbać o naszą przyszłość. Cieszę się, że chcecie mieszkać w Polsce. Łączy nas umiłowanie wolności. Cieszę się, że mieszkacie w Polsce. Chwała Ukrainie. Zawsze razem, nigdy przeciw sobie. Przeczekajcie, znów będzie normalnie. Dzień jak ten powinien być każdego dnia. Serce z Ukrainą powinno być każdego dnia. Podpis Polak. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo. Ale my uznaliśmy, że powinniśmy przyjść na tę imprezę, na ten koncert i powiedzieć głośno ze sceny, że ta nieprzyjemna atmosfera dotyczy tylko części Polaków, bo zwykle tak jest, że osoby agresywne są głośniejsze, bardziej słychać, bardziej widać. Media społecznościowe, które właściwie antyspołecznościowe już w tej chwili lubię je nazywać, które podsycają tylko złe emocje, stada botów bardziej lub mniej ruskich na tych mediach, to tworzy taki obraz, że większość Polaków już nie lubi Ukraińców, co jest nieprawdą. I dlatego zależało nam na tym, żeby wyjść na tę scenę, pokazać się widowni, która przecież w większości zdecydowanej była ukraińska, pokazać, że no, są ludzie, którzy ciągle nic się nie zmieniło, nadal się lubimy, chcemy być razem, chcemy mieszkać w jednym kraju, chcemy współpracować.
1: To jest bardzo ważna rozmowa dla nas i bez żadnej kokieterii mówimy o tym, że Koszalin jest ważnym miastem. To jest też ważne miasto w ogóle w życiu ukraińskiej mniejszości w Polsce jeszcze tak, przed inwazją na pełną skalę. Miasto duże. A co nam się podoba w tej rozmowie naszej dzisiaj z panią, że jest to od początku rozmowa szczera. Okej, w Koszalinie dwa dni temu było święto, ale w takich pierwszych reakcjach, komentarzach na temat tego wydarzenia można spotkać się z takim zdziwieniem graniczącym z rozczarowaniem. Dlaczego nie było na koncercie z okazji niepodległości Ukrainy przedstawicieli miasta Koszalina? I to jest taki przyczynek do pytania już konkretnie o atmosferę w Koszalinie. Jak ta nieprzyjemna atmosfera... To trochę eufemizm, bo też akty nienawiści tak, i przemocy, sygnały których napływają z całego kraju. Jak to wygląda w Koszalinie, krótko mówiąc?
0: No ja oczywiście nie będę się wypowiadała w imieniu władz miasta, nie wiem dlaczego nie było. Tym bardziej, że Koszalin się bardzo również od tej strony samorządowej, czyli i prezydent poprzedni, jeszcze wówczas również następny,

0: czyli aktualne, włączyli się bardzo aktywnie w pomoc Ukraińcom wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne. Mieliśmy mnóstwo imprez wspierających, było mnóstwo akcji, tak jak w całej Polsce zresztą, więc zupełnie nie wiem, co się wydarzyło. Jakby nie mnie to oceniać, nie mnie o tym mówić. Myślę, że warto by było władz miejskich zapytać, dlaczego nikogo z nich nie było. Natomiast jakby, wiecie Państwo, rzeczywiście, ponieważ w Koszalinie było dużo, zawsze było dużo osób pochodzenia ukraińskiego z akcji Wisła na przykład, to był zawsze silny związek Ukraińców. W ogóle na tych terenach, również wokół Koszalina jest dużo osób pochodzenia ukraińskiego, bo przecież to już Polacy w zdecydowanej większości. W związku z powyższym nie sądzę, żeby jakoś w Koszalinie się czuło, szczególnie na ulicach. Na pewno osoby, które mówią głośno po ukraińsku, które rozmawiają przez telefon na ulicach, mogą słyszeć jakieś nieprzyjemne uwagi, ale ja nie zauważyłam, żeby tu jakaś szczególnie przykra sytuacja, żeby tu jakaś wyjątkowa eskalacja była. Myśmy zawsze ten język ukraiński słyszeli, tutaj zawsze byli Ukraińcy i przypuszczam, że mimo tego, że w Koszalinie jest pewnie troszkę więcej ludzi z racji właśnie silnego związku ukraińskiego na przykład, niż w innej miejscowości, która jest tak daleka od granicy i tej wielkości, bo na pewno w Warszawie jest, czy w dużych miastach jest zupełnie inne nasycenie. Ale ja nie sądzę, żeby akurat w Koszalinie szczególnie to było odczuwane. Myślę, że to bardziej media, bardziej te nieszczęsne media społecznościowe, bo tam rzeczywiście jest obrzydliwie, no ale z tego, co wiem, jak słyszałam ostatnio wypowiedź jednej z osób, która robiła badania na temat Ukraińców, po prostu jesteśmy w innych mediach, na szczęście.
1: Я хочу, тобто хейт з інтернету радше не переноситься, так, на вулиці, я так, так,
0: кошалінці. Угу.
1: Але я теж хочу запитати, якби вас особисто, яка ваша думка, якби чому ця атмосфера погіршується, чому якби ставлення до українців і сприйняття українців у Польщі 4 роки після такого абсолютно прекрасного, ну, вибачте за слово, вибуху солідарності і таких жестів солідарності, поляки, ну, буквально відчинили двері до своїх осель. І чому це тепер так погіршується?
0: Я мислю, що Поляки са добре в акції. Так, якщо десь є нещастя, є повідь, є цокольвік, co się wydarzy drugiemu człowiekowi złego, no, a wojna, wybuch wojny w Ukrainie był wyjątkowym nieszczęściem i tak blisko nas. Jesteśmy doskonali wtedy. Potrafimy się świetnie zorganizować, wozić wodę, koce, pomagać, jeździć na granicę, przywozić, organizować mieszkania. Mistrzami świata jesteśmy. Tak, mówię to zupełnie poważnie, bo niewiele narodów chyba w Europie potrafi w ten sposób. Tylko, że mamy krótki ląd. Ja w zasadzie od samego początku wiedziałam, że to się musi skończyć, że to nie będzie tak długo trwało, że to nie będzie na zawsze. Mamy trudną historię, więc to musiało w pewnym momencie wypłynąć. I szczerze mówiąc, nawet byłam zdziwiona, że tak długo jest tak dobrze. Bo byłam, szczerze mówiąc, myślałam, że to troszkę szybciej pójdzie w złą stronę. No a jeszcze do tego dokładając nasze wieczne kampanie wyborcze, które jesteśmy właściwie w takim ciągu nieustających kampanii wyborczej. Mamy bardzo podzieloną scenę polityczną, mamy dość paskudną prawicę, od razu słychać, że mam zupełnie inne poglądy, która no, po prostu próbuje zbić kapitał polityczny. No, w paskudny sposób. Mało tego, to jest sposób również moim zdaniem szkodzący Polsce, bo to nie tylko jest nieprzyjemne czy wrogie wobec Ukraińców. Uważam, że szczucie w tej chwili na emigrantów, którzy do nas przyjechali, szczególnie tych najnowszych po 22 roku, przyjechali ludzie młodzi, przyjechali z dziećmi, przyjechali świetnie wykształceni, ubogacają nasze PKB. Więc próba. Bo co można osiągnąć takim hejtem? Można osiągnąć, do Ukrainy pewnie nie wrócą, póki trwa wojna, ale może będą chcieli wyjechać do Niemiec. Czy my na tym zyskamy? No przecież nie. Jest to po prostu głupie.
2: Rzeczywiście trudno ująć to w jakieś racjonalne karby. Hejt, jaki ma sens? Chyba nie jest to nasze zadanie. Naszym zadaniem jest powiedzieć, że dziś, 4,5 roku później, znowu

0: Nie jest dobrze i znów jest to moment, kiedy trzeba się mobilizować. Wielkie dzięki, że to robicie. Jeszcze chcieliśmy dopytać o sprawy czysto koszalińskie, bo są bardzo interesujące. Czy prawda to, że Koszalin zerwie współpracę partnerską z ukraińskim Iwano-Frankiwskiem właśnie na tle zaszłości historycznych?
1: Myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do prezydenta miasta, nie do mnie. Natomiast mam nadzieję, że nie zerwie. I chyba nie taka jest intencja. Chyba się tutaj dali politycy trochę podpuścić, tym najbardziej skrajnym. I wyszło jak wyszło. No mnie się to oczywiście bardzo nie podoba i mam nadzieję, że nie dojdzie do tego zerwania współpracy. Iwano-Frankiwsk jest wśród miast partnerskich Koszalina od wielu, wielu lat. Mam stamtąd przyjaciół i myślę, że tak zostanie. Taką mam nadzieję. Czego bardzo Koszalinowi życzę.
0: My również.
2: Ну, дякуємо вам дуже за розмову і дякуємо взагалі за цю ініціативу. Дякуємо за те, що ви є друзями України з Кошаліна. Друзями України з Кошаліна і друзями України в Кошаліні. Дуже дякуємо.
0: І за те пікне життя, яке з певністю витнемо і будемо розповсюджувати в різних годинах, в різних формах. Chcemy jeszcze zapytać o język ukraiński w Pani życiu. Czy ma Pani jakieś swoje ulubione ukraińskie słowa?
1: Tak, absolutnie jedno. To są pielmieni. Uwielbiam. A tak poważnie, niewiele wiem o języku ukraińskim. Oczywiście go słyszę od przyjaciół. Tutaj się bardzo skupiałam, żeby zrozumieć, co Pani Jana mówi.
0: Udało się.
1: No właśnie, mam nadzieję, że się udało. No mamy podobne te języki. Kiedyś powiedziała mi jedna z osób, która uczy Ukraińców języka polskiego, że gdyby przyjeżdżali do Polski tylko ukraińskojęzyczni, to nie miałaby pracy. Więc coś w tym jest.
2: Дякуємо дуже за розмову і до зустрічі. До зустрічі або в Кошаліні, або у Варшаві. Катерина Попроцька.
1: Дякую.
0: Katarzyna Paprocka, przyjaciółka Ukrainy z Koszalina, z grupy przyjaciół Ukrainy z Koszalina, a poza tym, że są przyjaciółmi Ukrainy, przyjaźnią się też między sobą, co jest dość ważne i często potrafi pomóc. Dziękujemy i mamy nadzieję, że rozmawiamy nie po raz ostatni.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A to była rozmowa pół na pół. Jany Stępniewicz
2: i Marcina Gaćkowskiego.

0: Dziś jest 24 sierpnia 2026 roku, a w roku 1991 również był 24 dzień sierpnia. Ważny to dzień, który zmienił historię Ukrainy, Polski i Europy. Świętujmy go razem.
1: А після цієї розмови, я думаю, що дуже важливо, щоб прозвучала пісня, яка звучала 22 серпня в Кошаліні.

Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, hymnem wolności. Dziś pożegnaliśmy się z wami. Słuchaliście audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.

0: що Польща була серед перших, взагалі першою країною, яка визнала незалежність України. І сьогодні про це будемо говорити із тодішнім прем'єр-міністром Польщі Яном Кшиштофом Білецьким. Буквально за кілька секунд. Отож, продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Я вітаю слухачів, вітаю теж глядачів. 24 серпня 1991 року Україна проголосила акт незалежності. Уже у грудні на всеукраїнському референдумі значна більшість українців висловилася за незалежність України. Буквально наступного дня Польща, перша держава у світі, визнала незалежність України. Це була спеціальний документ, в який було видано Радою міністрів країни Республіки Польща. Очолював тоді уряд Ян Кшиштоф Білецький, і сьогодні він в нашій студії. Вітам пана сердечно в студії Польського радіо для України. Власне, 24 серпня 1991 року Україна оголосила незалежність. Уж 2 грудня, подобно по референдуму українським, Польська Рада міністрів Рзечпосполітої Польської узнала незалежність. Пан втеді справляв урząd в państwie в Польщі. Власне, чи пам'ятає пан, як то ще відбувало вовчас? Які очікування були? Як обсервували ще, що ще діє за східною границею Польщі?
1: О, пам'ятам досконале, ponieważ to був długий процес. A tak naprawdę można powiedzieć, pierwszym dokumentem, który Polska wydała w sprawie wolności, był dokument Zjazdu Solidarności z września 1981 roku. Ja wtedy byłem na zjeździe i byłem młodym pracownikiem Solidarności. I pamiętam, jak największe poruszenie ze wszystkich dokumentów wydanych przez związek wtedy, w tych dniach w Gdańsku, bo tam się odbywał zjazd, był dokument, który się nazywał Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. I w którym Solidarność mówiła o tym, że walczy o prawa dla związkowców, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Europy Wschodniej, i że każde z tych krajów, wprawdzie tam było bardziej podkreślone, że związkowcy mają prawa do wolności. No, było niezwykle ważne wystąpienie Solidarności, które zresztą wywołało wściekłą krytykę Kremla. No i oczywiście to był ten duch Solidarności, który również przyświecał nam, kiedy przyjechaliśmy z Gdańska z Lechem Wałęsą i mieliśmy możliwość utworzenia drugiego rządu w Polsce niepodległej. No i dlatego w tym rządzie mieliśmy to wyłoszczone ucho i wrażliwość na sprawy naszych sąsiadów. No i proszę sobie wyobrazić, że na początku naszej służby w styczniu pojechałem na forum do Davos i tam miałem swój program, miałem swoje wystąpienie. Zresztą było to pierwsze wystąpienie polskiego premiera w Davos, w dodatku bezpośrednio w języku angielskim wygłoszone. No i tam przychodzi w pewnym momencie do mnie wiceminister spraw zagranicznych i mówi, że przewodniczący Rady Najwyższej, tej Wierchownej Rady, Leonid Krawczuk, chce się spotkać. Mhm. I to, tego nie mieliśmy w programie, ale wygospodarowaliśmy odpowiednie okienko i mówię, oczywiście spotykamy się. No i spotkaliśmy się w rozmowie de facto w cztery oczy. No i padło wtedy takie trochę dla mnie zaskakujące pytanie, czy Polska jest skłonna uznać niepodległość Ukrainy. Dlatego trochę było nie.

0: jest zaskakujące, że trochę w tym samym czasie Niemcy chcieli, żebyśmy uznali niepodległość Chorwacji jeszcze, zanim ten proces rozwiązania de facto Jugosławii nie został przeprowadzony. Więc powiedziałem, tak, oczywiście to jest zgodne z naszymi zasadami wiary, ale dopiero wtedy, kiedy naród ukraiński o tym zadecyduje. No i jak pan redaktor przed chwilą przypomniał, w sierpniu była to decyzja Rady Najwyższej, a potem Rada Najwyższa zwróciła się do narodu ukraińskiego, który 2 grudnia też 91 roku ogromną większością opowiedział się za niepodległością. No i wtedy dla nas było ważne, bardzo ważne, żeby być pierwszymi na świecie, którzy to zrobią.
1: A dlaczego ważne, i żeby być właśnie pierwszymi na świecie, to jedno, a drugie, na ile to ważne było dla Polski w ogóle uznać niepodległość Ukrainy, sąsiada tuż przy granicy?
0: Ja myślę, że to było ważne z dwóch przyczyn. Pierwsza to była taka, że myśmy mieli, chyba to w lutym było 91 roku, taki incydent na Litwie, kiedy wojsko rosyjskie szturmowało radiostację i chciało siłą utrzymywać stary porządek. I myśmy zastanawiali się, jak mocno wtedy interweniować. Więc dla nas zagrożenie rosyjskie nie było czymś nierzeczywistym. Nie, to było właśnie czymś, co się dzieje tutaj, za naszą wschodnią granicą. Więc dlatego ta nasza wrażliwość i zarazem interes w tym, żeby ta sfera wolności maksymalnie poszerzała się na wschód. No a po drugie, nawet nie wiedziałem o tym, jak bardzo ten wyścig o to, kto jest pierwszy, jest ważny dla Kanady. I wtedy rządził premier Mulroney. I pamiętam, jak spotkałem się z nim po roku na jakiejś konferencji w Kanadzie i mi wypominał to, że on też chciał być pierwszy, ponieważ diaspora ukraińska w Kanadzie była potężna nie tylko w sensie ilościowym, ale również gospodarczym. No i chciał tej diasporze, tym swoim przyszłym wyborcom pokazać, jak bardzo on dba i myśli o Ukrainie. No i tu Polacy jakimś bokiem wyskoczyli i byliśmy pierwsi. No.
1: A to trzeba było przygotować jakiś dokument, były jakieś tak, obrady w
0: oczywiście, w oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale jak mówię, myśmy o tym wiedzieli. W sensie
1: wszystko
0: czysto technicznym,
1: tak?
0: Tak. To też potrzebny był ten Klaris, który wysyła chyba wiceminister spraw zagranicznych, notyfikując rząd ukraiński o decyzji rządu polskiego.
1: A nie było tam na przykład przeciwnych temu, bo a co powie Moskwa znów, że bo no, dopiero to się zaczynało, czyli widać było, bo też w Ukrainie wiedzieliśmy, że już pan wspomniał tutaj o latach 80., 81., ale ja pamiętam jeszcze 89., jeszcze był Związek Radziecki, ale w Ukrainie to już było widać, zwłaszcza na Zachodzie, że już coś się dzieje, już ten kolos się załamuje i obserwowaliście oczywiście to.
0: No tak, ale wie pan, my byliśmy ekipą bardzo młodą. Ja miałem 39 lat, kilku ministrów też było około 40, więc my wierzyliśmy w to, że mamy swoje przysłowiowe 5 minut i trzeba działać szybko. W naszym interesie było poszerzanie tej strefy wolności. W naszym interesie było to, żebyśmy nie byli krajem granicznym z Rosją, czy jakkolwiek by się ten twór nie nazywał. Nie mieliśmy żadnych złudzeń co do polityki długofalowej Rosji. W związku z tym uważaliśmy i ja myślę, że to już zdecydowana większość Polaków tak uważała, że posiadanie dobrego sąsiada, który dzieli z nami te fundamentalne wartości solidarności, jest bardzo ważne. No i tak się stało. Zresztą, wie pan, ten

0: Ta nasza decyzja, muszę powiedzieć, nigdy nie została dostrzeżona przez kolejnych polityków, co jest na pewno dosyć przykrą sprawą, bo potem...
1: W państwie, ja tak rozumiem, tak?
0: I w Polsce, i w Kijowie. Mhm. Ponieważ parę lat później był podpisany traktat polsko-ukraiński, chyba w 4 lata później, i tam nie ma żadnej wzmianki. A tak się aż prosiło, żeby napisać w preambule jakieś takie miłe słowa o tym, że tutaj te dwa państwa uznają siebie i że jaka jest ważna ta wolność Ukrainy i że Polsce zależało na tym, żeby być pierwszym krajem na świecie. I często miałem wrażenie, że w Kanadzie bardziej to dostrzegali niż w tych naszych stosunkach bilateralnych.
1: No, nasze stosunki zawsze były takie, no, że tak powiem, miękko mówiąc, dziwne, tak? I dobre, i złe, różnie to się działo. I właśnie po latach już nieraz wspominaliśmy o tym i dzisiaj nawet wspominamy o tym, że Polska była jako pierwsze państwo, które uznało niepodległość Ukrainy. Ja sobie jeszcze pozwolę na takie pytanie w sprawie tej ogłosiła niepodległość. Kiedyś pamiętam w 2012 roku podobno Rafał Wolski, polski konsul generalny we Lwowie, kiedy rozmawialiśmy, też było wydarzenie związane z kulturą i coś tam o Polsce w tabletce dla Ukrainy, to było takie wspólne przedsięwzięcie w Iwano-Frankiwsku. I on mi powiedział w wywiadzie, że, bo to było właśnie tuż przed tą rocznicą, jedną z nich. I on mi mówi tak, odzyskanie niepodległości Ukrainy, w dniu odzyskania. I to dla mnie było takie bardzo, takie zaskoczenie, to naprawdę, bo my mówiliśmy o uzyskaniu niepodległości, tak? I tutaj ja od Polaka, od konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej słyszę to słowo odzyskanie. O odzyskaniu słyszeliśmy w kontekście Polski, 1918 rok. I tutaj właśnie te słowa padły. To mnie do tej pory, ja to pamiętam i to bardzo ważne jest, jak właśnie pan się do tego odnosi, do tego, może to takie sformułowanie dla kogoś nie bardzo ważne jest, ale, tak, ale dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo ważny szczegół.
0: No tak, wie pan, na pewno, jak mówi stare amerykańskie powiedzenie, słowa mają w polityce znaczenie. W naszych relacjach, jak wiadomo, ta historia jest trudna, złożona i pełna takich złych momentów, więc tym bardziej uważam, w tej sytuacji najważniejsze jest, żebyśmy patrzyli do przodu, żebyśmy, owszem, jak to się ładnie mówi, pamiętali, ale przede wszystkim, żebyśmy wybaczali, żebyśmy umieli zbudować przyszłość, ponieważ wielkie narody, czy w Europie, czy w Azji, charakteryzują się tym, że zawsze uważają, że przyszłość będzie o wiele lepsza niż przeszłość, ponieważ oni budują dzisiaj tę przeszłość. Więc ja uważam, i wtedy byliśmy młodzi, dla nas było najważniejsze poszerzanie tej strefy wolności. Wierzyliśmy, że jako Solidarność możemy rozwijać tę strefę wolności. Dlatego tak samo na początku 1991 roku w lutym myśleliśmy o Solidarności z Litwą, gdzie Rosja próbowała właściwie siłą zatrzymać ten proces, więc myślę też dzisiaj...
1: Udało się, bo jak pan to widzi? Bo z tego, co no, dzisiaj obserwujemy, niestety, z żalem trzeba powiedzieć, ale relacje takie trochę znów się pogorszyły, powiem tak.
0: Ale polsko-ukraińskie?
1: Tak, tak, bo pan mówi o tym, że zadaniem było poszerzanie strefy wolności. Tak. Jak to, na jakim etapie i przez kogo, jak pan uważa? Czy nie słyszymy się wzajemnie, czy jeden drugiemu nie możemy wszystkiego powiedzieć?
0: Ja przeżywałem podobną sytuację w czasie wizyt w Niemczech w 1991 roku. I kiedy rozmawialiśmy w Bonn z kanclerzem Kohlem,

0: który no, był takim, można powiedzieć, jednym z dwóch najważniejszych polityków w Europie. I rozmawialiśmy na temat naszej akcesji do wspólnoty europejskiej. No to kanclerz nawet powiedział do mnie to, że no, wasz rząd, ten poprzedni, to chciał rozmawiać o waszej akcesji do Unii Europejskiej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przez Paryż. Mhm. A nie widział, że po drodze jest Bonn i taki mały kraj jak Niemcy. I to zresztą wynikało z tego, że ja miałem z kolei pretensje do Niemców o to, że rozmawiałem z jeszcze wtedy ze Związkiem Radzieckim pod naszymi głowami w sprawie wycofania wojsk rosyjskich z Niemiec. Więc jak widzi pan z tej historii prawdziwej, morał taki, że i Niemcy, i Polacy rozmawiali trochę nie tak jak trzeba i myśmy to skorygowali. I wtedy Niemcy rzeczywiście obiecali, że wszystkie sprawy dotyczące wycofania wojsk rosyjskich z Niemiec będą rozmawiali i omawiali z nami, a potem dopiero z Rosjanami, zwłaszcza, że tranzyt przez Polskę był nieuchronny. Więc ja myślę, że to jest taki dobry morał, że z sąsiadem się zawsze nagada najtrudniej. No i w pewnym momencie też miałem takie wrażenie, że w Kijowie uważano, że droga Ukrainy wiedzie przez Berlin. No a że po drodze jest jakaś mała Polska, jak gdyby przestano to doceniać. I to taki, myślę, duży błąd, który kiedyś w Polsce rząd popełnił i lepiej, żeby rząd ukraiński też zrobił w tym zakresie korektę, zwłaszcza, że geografii się nie zmieni. Jutro wyjdzie znowu sprawa eksportu, nie wiem, stali czy zbóż. No i niekoniecznie droga morska w tej chwili jest najprostszą i najtańszą drogą dla Ukrainy. A jeżeli nie, no to trzeba to jakoś przewozić i więc...
1: Brakuje, ja tak rozumiem, dobrej rozmowy pomiędzy politykami.
0: No jak widzi pan, no właśnie wydaje się też, że brakuje i że takie dostrzeżenie tego oczywistego faktu, że jest to prosta i najlepsza droga, jest koniecznością. Wie pan, no to jest zresztą tak, jak ja prawie codziennie rozmawiam z polskimi przedsiębiorcami i wielu mi z nich mówi, że bez imigrantów praktycznie ich produkcja już w tej chwili by była na o wiele niższym poziomie. I zawsze wtedy w drugim zdaniu dodają, a wśród tych imigrantów to nie ma lepszego pracownika jak z Ukrainy, z którym jest jeszcze łatwość kulturowa, łatwość językowa i tak dalej. Więc polska gospodarka w dużym stopniu polega na imporcie pracy.
1: Ale też eksporcie do Ukrainy, bo wiemy, że
0: no tak,
1: tam...
0: ale to jest w drugą stronę. Na razie chcę powiedzieć tak, no, że to nawet taki no, łaska pańska, że nam się trafił taki sąsiad, który tak łatwo może wspomagać polską gospodarkę. A oczywiście, że w drugą stronę to działa. No tak, no, no ja myślę, że no musi ten pragmatyzm pokonać romantyzm, który jest silnie zakorzeniony w naszych krajach.
1: I w Ukrainie, i w Polsce, z tego co rozumiem.
0: Tak uważam.
1: Właśnie jeżeli chodzi o ten pragmatyzm, to no, gdzieś musi być jakiś punkt odniesienia, albo ktoś musi być, kto wreszcie by powiedział, słuchajcie, panowie, chłopcy, ja czy tam my wszystko rozumiemy. Te sprawy trzeba rozwiązać oczywiście, tak, to jest ważne, ale na dzień dzisiejszy mamy zagrożenie o wiele gorsze, tak, i sprawę o wiele poważniejszą. Mamy Rosję, mamy wojnę. Może jednak w końcu trzeba zostawić te

0: napięcia gdzieś tam na boku i rozwiązać ich trochę później, jeżeli...
1: Ja w tej sprawie mam trochę odmienne zdanie, bo ja myślę, że to jest ponad rok temu z Pawłem Kowalem, który nie wiem, czy wtedy już był wiceministrem spraw zagranicznych w Polsce, czy jeszcze był tylko posłem, szefem Komisji Spraw Zagranicznych. Myśmy napisali artykuł, co można zrobić w tych naszych relacjach, żeby były lepsze. I tam między innymi też napisaliśmy o małych krokach, ale jednak w dobrą stronę, które się wydają być realne w tej chwili, czyli już tam ponad rok temu. No bo dam prosty, najważniejszy przykład. W Polsce sprawa zbrodni na Wołyniu jest rzeczą, która była, jest i będzie strasznie bolesna dla Polaków. I myśmy uważali tak, jeżeli jest wojna, no oczywiście trudno prowadzić wielkie dysputy historyczne, ale jeżeli Polacy chcą robić ekshumacji i Polacy wierzą, że każdemu należy się uczciwy pochówek i błogosławieństwo, a nie gdzieś leżenie anonimowo w jakimś tam ruinach czy zgliszczach jakiejś miejscowości, no to w dobrym interesie strony ukraińskiej było powiedzieć, dobrze, chcecie kopać, to kopcie, wykopujcie, róbcie ekshumację, zapisujcie tę historię, a potem w spokojniejszym czasie usiądziemy i zastanowimy się, jak wspólnie możemy to opisać. No i to wydawało nam się takim bardzo prostym, pragmatycznym postulatem i on niestety nie uzyskał wtedy żadnego odezwu, więc...
0: Ale po już rok to Ukraina wydaje zgodę na i prowadzą tam pracę z tego, co
1: ale właśnie
0: widzimy,
1: wtedy
0: też.
1: Chyba żadna zgoda nie była wydawana. Może to było trochę więcej wcześniej niż rok temu, ale to jest taki dobry przykład, że no, bo w końcu to jest dla tych naszych wydobywających ryzyko wojenne, a nie dla nikogo innego. Więc wydawało się, no to jest pragmatyczne i myślę, że tutaj tego zabrakło, bo to są takie rzeczy, których nie trzeba odkładać na później. No i poza tym no, jestem przekonany, że co chwilę będą jakieś nowe sprawy. Teraz też te ataki rosyjskie to już nie są na wykończenie, osłabienie przeciwnika, tylko na wykończenie, na takie uniemożliwienie funkcjonowania, prawda? Więc bez żadnych zasad, bez żadnego szacunku dla prawa międzynarodowego. Więc tym bardziej w tak poważnej sytuacji no, musi być ten pragmatyzm i taki ład moralny.
0: Jeżeli na tak spojrzeć 35 lat do tyłu, tak, wstecz, to jakich może błędów by nie warto było popełniać? Jak to pan widzi, jeżeli chodzi o nasze wspólne relacje, albo jeżeli chodzi o też działalność Ukrainy, bo wiemy, pan tutaj wspominał o krajach bałtyckich na początku, a kraje bałtyckie już są w Unii Europejskiej, Ukraina tylko ubiega się o tę możliwość dołączenia do tej wspólnoty. Gdzieś poszliśmy w inną stronę i jedni i drudzy.
1: No tak, ale jeśli spojrzeć na to z punktu widzenia tego procesu, który nazywamy i w literaturze i w historii politycznej Europy transformacja gospodarcza, no to trzeba powiedzieć, że my w Polsce, a zresztą podobnie jak w Estonii, naprawdę od pierwszego dnia wykorzystywaliśmy tę szansę i próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby podłączyć Polskę do świata zachodniego. I te reformy i te zmiany w Polsce były trudne, bolesne, wywoływały ogromne czasami demonstracje, ponieważ

0: dwumowną.
1: Godzinę pół na pół, czyli piw na piw. 50 na 50 małpapolskieradio.pl to nasz adres. Ale w tej kwestii połowiczne rozwiązania nas nie interesują. W tym, co jest dziś najważniejsze, ukraińska niepodległość tylko pełna i stuprocentowa.
0: Починаємо традиційно.
1: Słowo dnia.
0: Від якого ми завжди вже майже рік починаємо нашу зустріч з вами.
1: А ponieważ jest 24 sierpnia, słowem tym będzie wolność, swoboda, samostійność, воля, czy też może...
0: Незалежність.
1: Niepodległość.
0: Tak.
1: Niezależność, niepodległość.
0: W kontekście сьогоднішнього дня і сьогоднішнього свята ці всі слова, які ти перерахував перед словом незалежність, вони звучать синонімічно. Незалежність, що ж говорять нам словники, бо від них починаємо. Тлумачний словник української мови, його електронний варіант вказує, що незалежність – це іменник, іменник жіночого роду, незалежність – це вона. І це абстрактний іменник до незалежний, незалежний, який не залежить від кого чого-небудь, не підкоряється комусь або чомусь. І друге значення – самостійний у міжнародних відносинах та у внутрішніх справах, іншими словами – суверенний. З прикладів я вирішила відмовитися від прикладів, які нам підказував словник, а нагадаємо, що словник створювався між 50-ми і 80-ми роками, тож думаю, що гарним прикладом до слова «незалежність», гарною цитатою будуть слова Ліни Костенко. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії, на ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Нехай у кожному домі буде мир, а в кожному серці Україна. Це теж такі вирази, фрази, побажання, які я знайшла і вибрала на сьогодні. Незалежність – це право обирати власний шлях. І ще одне – ми створюємо країну, у якій хочемо жити. Так вичерпується пояснення слова «незалежність» і словником, і кількома цитатами.
1: W porządku, niepodległość. Wielki słownik języka polskiego, niepodległość to cecha państwa lub narodu, które nie zależą pod względem politycznym od innego państwa lub narodu. Sucha definicja, która absolutnie niczego nie wyjaśnia. Gdy tylko Polska odzyskała niepodległość po ponad wiekowej niewoli, niemalże zwyczajem stało się stawianie pomników nie tylko w miejscach, które związane były z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, ale również dla upamiętnienia przez mieszkańców samych wydarzeń i bohaterów. Taki cytat, może inny, ważniejszy. Po sierpniowej nieudanej próbie puczu w Moskwie niepodległość ogłaszają wszystkie prowincje Związku Radzieckiego, w tym Armenia i Azerbejdżan blisko, ale to jeszcze nie to. Kolejny cytat o niepodległości 1 grudnia. Ponad 90% mieszkańców Ukrainy opowiedziało się za niepodległością, a Leonid Krawczuk uzyskał ponad 60% głosów i został prezydentem Republiki. Żeby zdarzył się 1 grudnia, musiał zdarzyć się 24 dzień sierpnia. Po drugie, niepodległość to to samo, co niezależność od zewnętrznych czynników i okoliczności. W tym sensie niepodległość to rzecz wspólnoty, zbiorowości, kraju, państwa, narodu, ale niepodległość może również cechować jednostki, innymi słowy, każdą i każdego z nas. Cytacik, jedną z cech, którą widać na ekranie najwyraźniej, jest dziennikarska niepodległość autora. Tak, dziennikarki i dziennikarze, wy również powinniście być niepodlegli. Albo taki cytat o kimś, kto zarażał swoim entuzjazmem, bezkompromisowością sądów, wreszcie niepodległością myśli. A poeta, co zdawał się mówić? Zdawał się mówić tak, niełatwo żyć w wieku brązu.

ale należy starać się zachować równowagę ducha i myśli, refleksyjną niepodległość, nie wstydzić się staroświeckiej ponoć wrażliwości. Taka to niepodległość, niekoniecznie refleksyjna, może mieć i powinna mieć i ma teraz wymiar bardzo, bardzo materialny i praktyczny, zarówno w tym sensie indywidualnym,

0: Oj, Natacho, stworzona przez Sergija Żadana, piękne i złote masz to serce. Choć i z silikonu Polska, Ukraina i inne niebezpieczeństwa, trudna podróż przez granicę państwową i piękne, choć zakamuflowane wyznanie.
1: Miłości.
0: A to wszystko u nas z okazji 24 sierpnia, czyli tego dnia, na który czekaliśmy przez rok cały.
1: І це була українська ілюстрація. А що з польських виконавців? Кого ми вибрали сьогодні?
0: Bardziej przyziemna rzecz. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Вррр.

0: Mój jest ten kawałek podłogi, Mister Zup, pieśń pro niezależność, bezpieczno. Czasami tak jest, że ktoś nas podgląda, lekko skrobie do drzwi, ale jeżeli go w porę nie przepędzić, to niestety posuwa się dalej. Ale dziś 24 sierpnia, dzień, na który czekaliśmy przez rok cały, święto dumnej, niepodległej, walczącej Ukrainy, czyli nasze święto. Główne święto Polskiego Radia dla Ukrainy, również ukraińsko-polskiej dwujęzycznej audycji Pół na Pół.
1: А Україні потрібні друзі, незалежній Україні потрібні друзі. І саме про дружбу будемо говорити вже за мить.

0: To jeszcze dopytamy zaraz, jaka jest nazwa, skąd ta nazwa, czym jest Grupa Przyjaciół, jak wielu ich jest. Na początek powiedzmy dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Cieszymy się bardzo, że możemy Panią gościć zdalnie, wirtualnie, ale widzimy i możemy razem świętować. 24 sierpnia, rocznica ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę. Dla Pani osobiście, czym jest ta data i czym jest to święto?
1: To może zacznę od życzeń dla Ukrainy, bo miałam je na końcu wygłosić, ale myślę, że to jest ten dobry moment. Bo święto to bardzo ważne i w kraju, który przez 123 lata nie był krajem niepodległym, czyli w Polsce. Dzień niepodległości każdego kraju, każdego narodu, który może samo o sobie stanowić, jest zawsze bardzo ważny. I chciałabym zacząć właśnie może od życzeń i życzę Ukrainie przede wszystkim oczywiście zakończenia wojny. Odzyskania utraconych ziem. Życzę, by mogła rozwijać się w pokoju i w spokoju, przez nikogo nie nękana. Wierzę, że spotkamy się w Unii Europejskiej i w NATO za kilka lat. A Ukraińcom mieszkającym w Polsce życzę poczucia bezpieczeństwa, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. No i cóż, niestety wbrew interesom Ukrainy życzę również, żeby ci, którzy są już w Polsce, przynajmniej w dużej części, chcieli w Polsce zostać. Wiemy, że to nie jest dobre dla Ukrainy, ale to na pewno jest dobre dla Polski.
2: Dziękujemy Wam dużo za ci pobażania. Dziękujemy za ci słowa.
0: No, dziękujemy też za szczerość. To nie były takie proste życzenia. Niestety musiała Pani do nich coś dodać, bo tak się składa. I między innymi również dlatego rozmawiamy, że nie tylko życzymy Ukrainie powodzenia na froncie, ale coś jeszcze musimy do tego dodać i ta rzecz tyczy się Ukrainek i Ukraińców, którzy są w Polsce. Ale po kolei. My jesteśmy w Warszawie, pani w Koszalinie. Pomorze Zachodnie, miasto powiatowe, choć z ambicjami wojewódzkimi. Wiemy już, że Ukraina ma w Koszalinie, tak jak i w całej Polsce, przyjaciół. Jana wspomniała o nazwie, o tym, że jesteście grupą przyjaciół. No właśnie, kim jesteście, od jak dawna się zrzeszacie i jak wielu was jest?
1: Znamy się od lat. Jesteśmy po prostu grupą przyjaciół, naprawdę przyjaciół. Mamy pewne doświadczenie organizacyjne z racji działania na zupełnie innym polu. Wiele lat temu organizowaliśmy demonstracje, staliśmy pod sądami. W związku z tym byliśmy w stanie w ciągu zaledwie 4 dni zorganizować się, bo tyle mieliśmy czasu, zorganizować się na tyle, żeby stworzyć stoisko, żeby stworzyć gadżety, ale to tylko sprawność organizacyjna. Łączy nas w tym momencie najbardziej to, że po prostu jesteśmy grupą przyjaciół, którym się bardzo nie podoba atmosfera, która wokół emigrantów w ogóle, ale w szczególności wobec Ukraińców w ostatnich czasach się zagęszcza. I moim zdaniem jeszcze ciągle eskaluje.
2: І саме, власне, про цей ваш жест, який я особисто побачила 22 серпня в Кошаліні, хочемо трішки більше поговорити, тому що 22 серпня у Кошаліні відбувся благодійний концерт з нагоди Дня Незалежності України «Серцем з Україною». Такою є польська назва цього концерту, «З Україною в серці» українська назва. І крім артистів із Польщі, теж з України, котрі виступили на сцені прекрасного амфітеатру у Кошаліні, були теж друзі України з Кошаліна, котрі вийшли із 2 прапорами – польським та українським. Ці прапори були з'єднані між собою вузликом. І ви, по-перше, це дуже гарний жест, це з'єднання прапорів. А по-друге, те, що ви сказали зі сцени і як звернулися, власне, до українців у Польщі, воно було дуже зворушливим. Цей жест був дуже зворушливим. Ви сказали, що ну, ми вам раді іншими, якби так коротко, якщо скорочувати цю промову. І крім цього, теж можна було підписувати декларацію польсько-української солідарності, декларація солідарності польсько-українській. І тепер хочу запитати, що це за декларація, хто її підписав і що з нею буде далі?

0: No właśnie, bo mieliśmy w Koszalinie święto, ale jak już sygnalizowaliśmy, nie tylko świętujemy radośnie niepodległość Ukrainy, grupa przyjaciół miała też przesłanie do Polaków, nie do Ukraińców, do Ukraińców też, że są mile widziani. I podpisano też deklarację solidarności polsko-ukraińskiej. I właśnie, nie chodzi tylko o wsparcie Ukrainy walczącej z najeźdźcą, ale chodzi o te rzeczy, które dzieją się w Polsce. Jak wyglądała ta deklaracja? Co to za wpisy są? Cóż się będzie działo z nimi dalej?
1: Ostatnie pytanie jest najtrudniejsze, ponieważ to było naprawdę wszystko na dużym, bardzo spontanicznie, więc jesteśmy jeszcze przed spotkaniem, na którym wymyślimy, co dalej, ponieważ poza tą deklaracją również poprosiliśmy osoby będące na koncercie, i to zarówno Polaków, jak i Ukraińców, czy Polki i Ukrainki, o to, żeby wpisały to, co dla nich jest ważne. To mogły być jedno, dwa, trzy słowa, to mogło być zdanie. I takie informacje również, znaczy takie kartki zostały po tej imprezie. I będziemy wymyśleć, co z tym dalej zrobić, bo było to bardzo i wzruszające, ale też dające jakieś informacje, jak się nawzajem rozumiemy, co jest dla nas ważne. Więc myślę, że no, trzeba coś z tym dalej zrobić, ale no, za szybko państwo się zgłosiliście, nie mamy tego jeszcze wymyślonego, bo to naprawdę był spontan. Mogę, jeżeli byście państwo chcieli... przedstawić kilka tych wpisów.
0: Tak,
2: dużo czekają.
1: Które się pojawiły, a na koniec kilka zdań na temat tej deklaracji. Musiałam prosić tutaj Darię o pomoc w przetłumaczeniu kilku, ponieważ...
2: Daria Antoszko, to organizatorka tak, tego koncertu.
1: Organizatorka, szefowa majsterni, która organizowała ten koncert. I może zacznę od tych wpisów ukraińskich. Serdecznie dziękuję Polsce za wielkie serce. Dzisiaj Ukrainie życzę zwycięstwa. Przepiękny wpis od 9-letniej dziewczynki. Sława Ukrainy, Polska górą. Podpisem i serduszką. Ta dziewczynka jest Ukrainką. Życzę pokoju Ukrainie i całemu światu, demokracji, bo... i poszanowania ludzi różnych narodowości. Szczęścia dla wszystkich. Oczywiście serduszek jest pełno wszędzie. Prosiliśmy również o wpisy na temat Koszalina, jeżeli mają taką potrzebę, jeżeli ludzie mieliby taką potrzebę. I tu jest taki piękny wpis. Koszalin to miasto, które stało się dla nas drugim domem. Bardzo świetne i fajne. I mamy również dwa rysunki, które robiły, akurat te rysunki to robiły ukraińskie dziewczynki, takie około 9-10-letnie. Na obu są flagi, jedna i druga, polska i ukraińska, serduszka, słoneczka. Jest kotek i są dwie postaci, które trzymają się za ręce. I jeszcze może kilka wpisów od Polaków. Nie zmieniłem przeszłości, ale wspólnie możemy zadbać o naszą przyszłość. Cieszę się, że chcecie mieszkać w Polsce. Łączy nas umiłowanie wolności. Cieszę się, że mieszkacie w Polsce. Chwała Ukrainie. Zawsze razem, nigdy przeciw sobie. Przeczekajcie, znów będzie normalnie. Dzień jak ten powinien być każdego dnia. Serce z Ukrainą powinno być każdego dnia. Podpis Polak. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo. Ale my uznaliśmy, że powinniśmy przyjść na tę imprezę, na ten koncert i powiedzieć głośno ze sceny, że ta nieprzyjemna atmosfera dotyczy tylko części Polaków, bo zwykle tak jest, że osoby agresywne są głośniejsze, bardziej słychać, bardziej widać. Media społecznościowe, które właściwie antyspołecznościowe już w tej chwili lubię je nazywać, które podsycają tylko złe emocje, stada botów bardziej lub mniej ruskich na tych mediach, to tworzy taki obraz, że większość Polaków już nie lubi Ukraińców, co jest nieprawdą. I dlatego zależało nam na tym, żeby wyjść na tę scenę, pokazać się widowni, która przecież w większości zdecydowanej była ukraińska, pokazać, że no, są ludzie, którzy ciągle, nic się nie zmieniło, nadal się lubimy, chcemy być razem, chcemy mieszkać w jednym kraju, chcemy współpracować.

0: To jest bardzo ważna rozmowa dla nas i bez żadnej kokieterii mówimy o tym, że Koszalin jest ważnym miastem. To jest też ważne miasto w ogóle w życiu ukraińskiej mniejszości w Polsce jeszcze przed inwazją na pełną skalę. Miasto duże. A co nam się podoba w tej rozmowie naszej dzisiaj z panią, że jest to od początku rozmowa szczera. Okej, w Koszalinie dwa dni temu było święto, ale w takich pierwszych reakcjach, komentarzach na temat tego wydarzenia można spotkać się z takim zdziwieniem graniczącym z rozczarowaniem. Dlaczego nie było na koncercie z okazji niepodległości Ukrainy przedstawicieli miasta Koszalina? I to jest taki przyczynek do pytania już konkretnie o atmosferę w Koszalinie. Jak ta nieprzyjemna atmosfera, to trochę eufemizm, bo też akty nienawiści i przemocy, sygnały których napływają z całego kraju. Jak to wygląda w Koszalinie, krótko mówiąc?
1: No ja oczywiście nie będę się wypowiadała w imieniu władz miasta. Nie wiem, dlaczego nie było. Tym bardziej, że Koszalin się bardzo również od tej strony samorządowej, czyli prezydent poprzedni, jeszcze wówczas również następny, czyli aktualny, włączyli się bardzo aktywnie w pomoc Ukraińcom wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne. Mieliśmy mnóstwo imprez wspierających, było mnóstwo akcji, tak jak w całej Polsce zresztą, więc zupełnie nie wiem, co się wydarzyło. Jakby nie mnie to oceniać, nie mnie o tym mówić, myślę, że warto by było władz miejskich zapytać, dlaczego nikogo z nich nie było. Natomiast jakby, wiecie państwo, rzeczywiście, ponieważ w Koszalinie było dużo, zawsze było dużo osób pochodzenia ukraińskiego z akcji Wisła na przykład, to był zawsze silny związek Ukraińców. W ogóle na tych terenach również wokół Koszalina jest dużo osób pochodzenia ukraińskiego, bo przecież to już Polacy w zdecydowanej większości. W związku z powyższym nie sądzę, żeby jakoś w Koszalinie się czuło, szczególnie na ulicach. Na pewno osoby, które mówią głośno po ukraińsku, które rozmawiają przez telefon na ulicach, mogą słyszeć jakieś nieprzyjemne uwagi, ale ja nie zauważyłam, żeby tu jakaś szczególnie przykra sytuacja, żeby tu jakaś wyjątkowa eskalacja była. Myśmy zawsze ten język ukraiński słyszeli, tutaj zawsze byli Ukraińcy i przypuszczam, że mimo tego, że w Koszalinie jest pewnie troszkę więcej ludzi z racji właśnie silnego Związku Ukraińskiego na przykład, niż w innej miejscowości, która jest tak daleka od granicy i tej wielkości, bo na pewno w Warszawie jest, czy w dużych miastach jest zupełnie inne nasycenie. Ale ja nie sądzę, żeby akurat w Koszalinie szczególnie to było odczuwane. Myślę, że to bardziej media, bardziej te nieszczęsne media społecznościowe, bo tam rzeczywiście jest obrzydliwie, no ale z tego, co wiem, jak słyszałam ostatnio wypowiedź jednej z osób, która robiła badania na temat Ukraińców, po prostu jesteśmy w innych mediach, na szczęście.
2: Я хочу, тобто хейт з інтернету радше не переноситься, так, на вулиці, я так, так,
1: Кошалінці.
2: Угу. Але я теж хочу запитати, якби вас особисто, яка ваша думка, якби чому ця атмосфера погіршується, чому якби ставлення до українців і сприйняття українців у Польщі 4 роки після такого абсолютно прекрасного, ну, вибачте за слово, вибуху солідарності і таких жестів солідарності, поляки, ну, буквально відчинили двері до своїх осель. І чому це тепер так погіршується?
1: Я мислю, що Поляки са добре в акції. Так, якщо десь є нещастя, є повідь, є цоколвік, co się wydarzy drugiemu człowiekowi złego, no, a wybuch wojny w Ukrainie był wyjątkowym nieszczęściem i tak blisko nas. Jesteśmy doskonali wtedy. Potrafimy się świetnie zorganizować, wozić wodę, koce, pomagać, jeździć na granicę, przywozić, organizować mieszkania. Mistrzami świata jesteśmy. Tak, mówię to zupełnie poważnie, bo niewiele narodów chyba w Europie potrafi w ten sposób. Tylko, że mamy krótki ląd. Ja w zasadzie od samego początku wiedziałam, że to się musi skończyć, że to nie będzie tak długo trwało, że to nie będzie za zawsze. Mamy trudną historię, więc to musiało w pewnym momencie wypłynąć. I szczerze mówiąc, nawet byłam zdziwiona, że tak długo jest tak dobrze. Bo byłam

0: Szczerze mówiąc, myślałam, że to troszkę szybciej pójdzie w złą stronę. No a jeszcze do tego dokładając nasze wieczne kampanie wyborcze, które jesteśmy właściwie w takim ciągu nieustających kampanii wyborczej. Mamy bardzo podzieloną scenę polityczną, mamy dość paskudną prawicę, od razu słychać, że mam zupełnie inne poglądy, która no, po prostu próbuje zbić kapitał polityczny. No, w paskudny sposób. Mało tego, to jest sposób również moim zdaniem szkodzący Polsce, bo to nie tylko jest nieprzyjemne czy wrogie wobec Ukraińców. Uważam, że szczucie w tej chwili na emigrantów, którzy do nas przyjechali, szczególnie tych najnowszych po 22 roku, przyjechali ludzie młodzi, przyjechali z dziećmi, przyjechali świetnie wykształceni, ubogacają nasze PKB. Więc próba. Bo co można osiągnąć takim hejtem? Można osiągnąć, do Ukrainy pewnie nie wrócą, póki trwa wojna, ale może będą chcieli wjechać do Niemiec. Czy my na tym zyskamy? No przecież nie. Jest to po prostu głupie.
1: Rzeczywiście trudno ująć to w jakieś racjonalne karby. Hejt, jaki ma sens? Chyba nie jest to nasze zadanie. Naszym zadaniem jest powiedzieć, że dziś, 4,5 roku później, znowu nie jest dobrze i znów jest to moment, kiedy trzeba się mobilizować. Wielkie dzięki, że to robicie. Jeszcze chcieliśmy dopytać o sprawy czysto koszalińskie, bo są bardzo interesujące. Czy prawda to, że Koszalin zerwie współpracę partnerską z ukraińskim Iwano-Frankiwskiem właśnie na tle zaszłości historycznych?
0: Myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do prezydenta miasta, nie do mnie. Natomiast mam nadzieję, że nie zerwie. I chyba nie taka jest intencja, chyba się tutaj dali politycy trochę podpuścić tym najbardziej skrajnym. I wyszło jak wyszło. No mnie się to oczywiście bardzo nie podoba i mam nadzieję, że nie dojdzie do tego zerwania współpracy. Iwano-Frankiwsk jest wśród miast partnerskich Koszalina od wielu, wielu lat. Mam stamtąd przyjaciół i myślę, że tak zostanie. Taką mam nadzieję, czego bardzo Koszalinowi życzę.
1: My również.
2: Ну, дякуємо вам дуже за розмову і дякуємо взагалі за цю ініціативу. Дякуємо за те, що ви є друзями України з Кошаліна. Друзями України з Кошаліна і друзями України в Кошаліні. Дуже дякуємо.
1: I za te piękne życzenia, które z pewnością wytniemy i będziemy rozpowszechniać w różnych godzinach, w różnych formach. Chcemy jeszcze zapytać o język ukraiński w pani życiu. Czy ma pani jakieś swoje ulubione ukraińskie słowa?
0: Tak, absolutnie jedno. To są pielmieni. Uwielbiam. A tak poważnie, niewiele wiem o języku ukraińskim. Oczywiście go słyszę od przyjaciół. Tutaj się bardzo skupiałam, żeby zrozumieć, co pani Jana mówi.
1: Udało się.
0: No właśnie, mam nadzieję, że się udało. No mamy podobne te języki. Kiedyś powiedziała mi jedna z osób, która uczy Ukraińców języka polskiego, że gdyby przyjeżdżali do Polski tylko ukraińskojęzyczni, to nie miałaby pracy. Więc coś w tym jest.
2: Дякуємо дуже за розмову і до зустрічі. До зустрічі або в Кошаліні, або у Варшаві. Катерина Попроцька. Дякую.
1: Катерина Попроцька, приятелька України з Кошаліна, з групи приятелів України з Кошаліна, а поза тим, що сам приятелями України, приязняться теж між собою, що є досить важливе і часто потрапить допомог. Дякуємо і маємо надію, що розмовляємо не по раз останній.
0: Дякую дуже.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: A to była rozmowa pół na pół. Jany Stępniewicz
2: i Marcina Gaćkowskiego.

0: Dziś jest 24 sierpnia 2026 roku, a w roku 1991 również był 24 dzień sierpnia. Ważny to dzień, który zmienił historię Ukrainy, Polski i Europy. Świętujmy go razem.
1: А після цієї розмови, я думаю, що дуже важливо, щоб прозвучала пісня, яка звучала 22 серпня в Кошаліні.

0: Niepodległość to rzecz wspólnoty, zbiorowości, kraju, państwa, narodu, ale niepodległość może również cechować jednostki, innymi słowy, każdą i każdego z nas. Cytacik, jedną z cech, którą widać na ekranie najwyraźniej, jest dziennikarska niepodległość autora. Tak, dziennikarki i dziennikarze, wy również powinniście być niepodlegli. Albo taki cytat o kimś, kto zarażał swoim entuzjazmem, bezkompromisowością sądów, wreszcie niepodległością myśli. A poeta co zdawał się mówić? Zdawał się mówić tak, niełatwo żyć w wieku brązu, ale należy starać się zachować równowagę ducha i myśli, refleksyjną niepodległość, nie wstydzić się staroświeckiej ponoć wrażliwości. Taka to niepodległość, niekoniecznie refleksyjna, może mieć i powinna mieć i ma teraz wymiar bardzo, bardzo materialny i praktyczny, zarówno w tym sensie indywidualnym, jak i zbiorowym. Niepodległość pełna, jak już wspomnieliśmy, upragniona, niepodległość państwa, niepodległość polityczna. Walka o niepodległość, wojna o niepodległość, którą toczy dziś Ukraina, o niepodległość i demokrację. Te dwa zjawiska, dwa pojęcia, dwie idee idą często w parze. Jak również integralność, suwerenność, nienaruszalność terytorium, wolność i niepodległość. Deklaracja niepodległości, restytucja, czyli przywrócenie niepodległości, dzień, rocznica, święto niepodległości. Znany polski frazeologizm w tym kontekście, bronić czegoś jak niepodległości, lub też w wymiarze czysto praktycznym mówimy o obronie niepodległości. Tyle nasze słowniki dzisiaj z okazji święta w wersji przyspieszonej i skróconej. A teraz chcieliśmy zaproponować waszej, drogie słuchaczki i mili słuchacze, uwadze, jedno z najpiękniejszych wyznań do niepodległej Ukrainy w ukraińskiej poezji i muzyce jednocześnie.
1: Це пісня «Натаха», пісня, яка розповідає, здавалося б, історію, не пов'язану із незалежністю держави, але там є слова, які знаємо ми усі. «Я люблю цю країну», і тепер три крапки. А «Натаха» була колись поезією, це був вірш «Мерседес Бенц».
0: Дуже поетичний титул.
1: Отак, авторства Сергія Жадана з 2007 року. У 2019-му цей вірш «Мерседес-Бенц» став «Натахою» і увійшов до альбому «Мадонна» гурту «Жадан і собаки». І, до речі, «Натаха» була першою піснею музичного уроку української. Тож, якщо вам цікаво заглибитися в текст, а дуже-дуже рекомендуємо, то на сайті Польського радіо для України і на нашому подкасті «Музичний урок» з 20.06.2025 ви знайдете і послухаєте.
0: Пол на пол розпочина святкування з Натахою.

0: Oj, no tacho, stworzona przez Sergija Żadana, piękne i złote masz to serce, choć i z silikonu. Polska, Ukraina i inne niebezpieczeństwa, trudna podróż przez granicę państwową i piękne, choć zakamuflowane wyznanie.
1: Miłości.
0: A to wszystko u nas z okazji 24 sierpnia, czyli tego dnia, na który czekaliśmy przez rok cały.
1: І це була українська ілюстрація. А що з польських виконавців? Кого ми вибрали сьогодні?
0: Bardziej przyziemna rzecz. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Вррр.

0: Mój jest ten kawałek podłogi, Mister Zup, pieśń pro niezależność, bezpieczno. Czasami tak jest, że ktoś nas podgląda, lekko skrobie do drzwi, ale jeżeli go w porę nie przepędzić, to niestety posuwa się dalej. Ale dziś 24 sierpnia, dzień, na który czekaliśmy przez rok cały, święto dumnej, niepodległej, walczącej Ukrainy, czyli nasze święto. Główne święto Polskiego Radia dla Ukrainy, również ukraińsko-polskiej dwujęzycznej audycji Pół na Pół.
1: А Україні потрібні друзі, незалежній Україні потрібні друзі. І саме про дружбу будемо говорити вже за мить.

0: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Микита Колезов, Волга Шутько. Працюємо для вас дружиною, то є аудиція «Пу на пу» і перед нами розмова «Пу на пу».
0: Наша гостя є у місті Кошалін. Наша гостя – це Катажина Папроцька, група друзів України з Кошаліна, група пшеячів України з Кошаліна. Причому це робоча назва, тому що ініціатива спонтанна, і люди, які створили цю ініціативу, називають себе просто друзями, пшеячумі.
1: Ото ще допитаємо зараз, яка є назва, скąd та назва, чим є група пшеячів, як вілу їх є. На початок повідьмо, дзień добry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Cieszymy się bardzo, że możemy panią gościć zdalnie, wirtualnie, ale widzimy i możemy razem świętować. 24 sierpnia, rocznica ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę. Dla pani osobiście, czym jest ta data i czym jest to święto?
2: To może zacznę od życzeń dla Ukrainy, bo miałam je na końcu wygłosić, ale myślę, że to jest ten dobry moment. Bo święto to bardzo ważne i w kraju, który przez 123 lata był krajem, nie był krajem niepodległym, czyli w Polsce, Dzień Niepodległości każdego kraju, każdego narodu, który może samo o sobie stanowić, jest zawsze bardzo ważny. I chciałabym zacząć właśnie może od życzeń i życzę Ukrainie przede wszystkim oczywiście zakończenia wojny. Odzyskania utraconych ziem. Życzę, by mogła rozwijać się w pokoju i w spokoju, przez nikogo nie nękana. Wierzę, że spotkamy się w Unii Europejskiej i w NATO za kilka lat. A Ukraińcom mieszkającym w Polsce życzę poczucia bezpieczeństwa, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. No i cóż, niestety wbrew interesom Ukrainy życzę również, żeby ci, którzy są już w Polsce, przynajmniej w dużej części chcieli w Polsce zostać. Wiemy, że to nie jest dobre dla Ukrainy, ale to na pewno jest dobre dla Polski.
0: Dziękujemy wam dużo za ci pobażania. Dziękujemy za ci słowa.
1: No, dziękujemy też za szczerość. To nie były takie proste życzenia. Niestety musiała pani do nich coś dodać, bo tak się składa. I między innymi również dlatego rozmawiamy, że nie tylko życzymy Ukrainie powodzenia na froncie, ale coś jeszcze musimy do tego dodać i ta rzecz tyczy się Ukrainek i Ukraińców, którzy są w Polsce. Ale po kolei. My jesteśmy w Warszawie, pani w Koszalinie. Pomorze Zachodnie, miasto powiatowe, choć z ambicjami wojewódzkimi. Wiemy już, że Ukraina ma w Koszalinie, tak jak i w całej Polsce, przyjaciół. Jana wspomniała o nazwie, o tym, że jesteście grupą przyjaciół. No właśnie, kim jesteście, od jak dawna się zrzeszacie i jak wielu was jest?
2: Znamy się od lat. Jesteśmy po prostu grupą przyjaciół, naprawdę przyjaciół. Mamy pewne doświadczenie organizacyjne z racji działania na zupełnie innym polu. Wiele lat temu organizowaliśmy demonstracje, staliśmy pod sądami. W związku z tym byliśmy w stanie w ciągu zaledwie 4 dni zorganizować się, bo tyle mieliśmy czasu, zorganizować się na tyle, żeby stworzyć stoisko, żeby stworzyć gadżety, ale to tylko sprawność organizacyjna. Łączy nas w tym momencie najbardziej to, że po prostu jesteśmy grupą przyjaciół, którym się bardzo nie podoba atmosfera, która wokół emigrantów w ogóle, ale w szczególności wobec Ukraińców w ostatnich czasach się zagęszcza. I moim zdaniem jeszcze ciągle eskaluje.
0: І саме, власне, про цей ваш жест, який я особисто побачила 22 серпня в Кошаліні, хочемо трішки більше поговорити, тому що 22 серпня у Кошаліні відбувся благодійний концерт з нагоди Дня Незалежності України «Серцем з Україною». Такою є польська назва цього концерту, «З Україною в серці» українська назва. І крім артистів із Польщі, теж з України, котрі виступили на сцені прекрасного амфітеатру у Кошаліні, були теж друзі України з Кошаліна, котрі вийшли із 2 прапорами – польським та українським. Ці прапори були з'єднані між

0: собою вузликом. І ви, по-перше, це дуже гарний жест, це з'єднання прапорів. А по-друге, те, що ви сказали зі сцени і як звернулися, власне, до українців у Польщі, воно було дуже зворушливим. Цей жест був дуже зворушливим. Ви сказали, що ну, ми вам раді іншими, якби так коротко, якщо скорочувати цю промову. І крім цього, теж можна було підписувати декларацію польсько-української солідарності, декларація солідарності польсько-українській. І тепер хочу запитати, що це за декларація, хто її підписав і що з нею буде далі?
1: No właśnie, bo mieliśmy w Koszalinie święto, ale jak już sygnalizowaliśmy, nie tylko świętujemy radośnie niepodległość Ukrainy, grupa przyjaciół miała też przesłanie do Polaków, nie do Ukraińców, do Ukraińców też, że są mile widziani. I podpisano też deklarację solidarności polsko-ukraińskiej. I właśnie, nie chodzi tylko o wsparcie Ukrainy walczącej z najeźdźcą, ale chodzi o te rzeczy, które dzieją się w Polsce. Jak wyglądała ta deklaracja? Co to za wpisy są? Cóż się będzie działo z nimi dalej?
2: Ostatnie pytanie jest najtrudniejsze, ponieważ to było naprawdę wszystko na dużym, bardzo spontanicznie.
1: Więc na spontanie.
2: Jesteśmy jeszcze przed spotkaniem, na którym wymyślimy co dalej, ponieważ poza tą deklaracją również poprosiliśmy osoby będące na koncercie, i to zarówno Polaków, jak i Ukraińców, czy Polki i Ukrainki, o to, żeby wpisały to, co dla nich jest ważne. To mogły być jedno, dwa, trzy słowa, to mogło być zdanie. I takie informacje również, znaczy takie kartki zostały po tej imprezie. I będziemy wymyśleć, co z tym dalej zrobić, bo było to bardzo i wzruszające, ale też dające jakieś informacje, jak się nawzajem rozumiemy, co jest dla nas ważne. Więc myślę, że no, trzeba coś z tym dalej zrobić, ale no, za szybko państwo się zgłosiliście, nie mamy tego jeszcze wymyślonego, bo to naprawdę był spontan. Mogę, jeżeli byście państwo chcieli, przedstawić kilka tych wpisów.
1: Tak,
0: dużo czekajmy.
2: Które się pojawiły, a na koniec kilka zdań na temat tej deklaracji. Musiałam prosić tutaj Darię o pomoc w przetłumaczeniu kilku, ponieważ...
0: Daria Antoszko, to organizatorka tak, tego koncertu.
2: Organizatorka, szefowa majsterni, która organizowała ten koncert. I może zacznę od tych wpisów ukraińskich. Serdecznie dziękuję Polsce za wielkie serce. Dzisiaj Ukrainie życzę zwycięstwa. Przepiękny wpis od 9-letniej dziewczynki. Sława Ukrainy, Polska górą. Podpisem i serduszką. Ta dziewczynka była jest Ukrainką. Życzę pokoju Ukrainie i całemu światu, demokracji, bo... i poszanowania ludzi różnych narodowości. Szczęścia dla wszystkich. Oczywiście serduszek jest pełno wszędzie. Prosiliśmy również o wpisy na temat Koszalina, jeżeli mają taką potrzebę, jeżeli ludzie mieliby taką potrzebę. I tu jest taki piękny wpis. Koszalin to miasto, które stało się dla nas drugim domem. Bardzo świetne i fajne. I mamy również dwa rysunki, które robiły akurat te rysunki, to robiły ukraińskie dziewczynki, takie około 9-10-letnie. Na obu są flagi, jedna i druga, polska i ukraińska, serduszka, słoneczka. Jest kotek i są dwie postaci, które trzymają się za ręce. I jeszcze może kilka wpisów od Polaków. Nie zmieniłem przeszłości, ale wspólnie możemy zadbać o naszą przyszłość. Cieszę się, że chcecie mieszkać w Polsce. Łączy nas umiłowanie wolności. Cieszę się, że mieszkacie w Polsce. Chwała Ukrainie. Zawsze razem, nigdy przeciw sobie. Przeczekajcie, znów będzie normalnie. Dzień jak ten powinien być każdego dnia. Serce z Ukrainą powinno być każdego dnia. Podpis Polak. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo. Ale my uznaliśmy, że powinniśmy przyjść na tę imprezę, na ten koncert i powiedzieć głośno ze sceny, że ta nieprzyjemna atmosfera dotyczy tylko części Polaków, bo zwykle tak jest, że osoby

0: agresywne, są głośniejsze, bardziej słychać, bardziej widać. Media społecznościowe, które właściwie antyspołecznościowe już w tej chwili lubię je nazywać, które podsycają tylko złe emocje, stada botów bardziej lub mniej ruskich na tych mediach, to tworzy taki obraz, że większość Polaków już nie lubi Ukraińców, co jest nieprawdą. I dlatego zależało nam na tym, żeby wyjść na tę scenę, pokazać się widowni, która przecież w większości zdecydowanej była ukraińska, pokazać, że no, są ludzie, którzy ciągle nic się nie zmieniło, nadal się lubimy, chcemy być razem, chcemy mieszkać w jednym kraju, chcemy współpracować.
1: To jest bardzo ważna rozmowa dla nas i bez żadnej kokieterii mówimy o tym, że Koszalin jest ważnym miastem. To jest też ważne miasto w ogóle w życiu ukraińskiej mniejszości w Polsce jeszcze tak. Przed inwazją na pełną skalę. Miasto duże. A co nam się podoba w tej rozmowie naszej dzisiaj z panią, że jest to od początku rozmowa szczera. Okej, w Koszalinie 2 dni temu było święto, ale w takich pierwszych reakcjach, komentarzach na temat tego wydarzenia można spotkać się z takim zdziwieniem graniczącym z rozczarowaniem. Dlaczego nie było na koncercie z okazji niepodległości Ukrainy przedstawicieli miasta Koszalina? I to jest taki przyczynek do pytania już konkretnie o atmosferę w Koszalinie. Jak ta nieprzyjemna atmosfera... To trochę eufemizm, bo też akty nienawiści tak. I przemocy, sygnały których napływają z całego kraju. Jak to wygląda w Koszalinie, krótko mówiąc?
0: No ja oczywiście nie będę się wypowiadała w imieniu władz miasta. Nie wiem, dlaczego nie było. Tym bardziej, że Koszalin się bardzo również od tej strony samorządowej, czyli i prezydent poprzedni jeszcze wówczas, również następny, czyli aktualny, włączyli się bardzo aktywnie w pomoc Ukraińcom wtedy, kiedy to było najbardziej potrzebne. Mieliśmy mnóstwo imprez wspierających, było mnóstwo akcji, tak jak w całej Polsce zresztą, więc zupełnie nie wiem, co się wydarzyło. Jakby nie mnie to oceniać, nie mnie o tym mówić, myślę, że warto by było władz miejskich zapytać, dlaczego nikogo z nich nie było. Natomiast jakby, wiecie państwo, rzeczywiście, ponieważ w Koszalinie zawsze było dużo osób pochodzenia ukraińskiego z akcji Wisła na przykład, to był zawsze silny związek Ukraińców. W ogóle na tych terenach również wokół Koszalina jest dużo osób pochodzenia ukraińskiego, bo przecież to już Polacy w zdecydowanej większości. W związku z powyższym, nie sądzę, żeby jakoś w Koszalinie się czuło szczególnie na ulicach. Na pewno osoby, które mówią głośno po ukraińsku, które rozmawiają przez telefon na ulicach, mogą słyszeć jakieś nieprzyjemne uwagi, ale ja nie zauważyłam, żeby tu jakaś szczególnie przykra sytuacja, żeby tu jakaś wyjątkowa eskalacja była. Myśmy zawsze ten język ukraiński słyszeli, tutaj zawsze byli Ukraińcy i przypuszczam, że mimo tego, że w Koszalinie jest pewnie troszkę więcej ludzi z racji właśnie silnego Związku Ukraińskiego na przykład, niż w innej miejscowości, która jest tak daleka od granicy i tej wielkości, bo na pewno w Warszawie jest, czy w dużych miastach jest zupełnie inne nasycenie. Ale ja nie sądzę, żeby akurat w Koszalinie szczególnie to było odczuwane. Myślę, że to bardziej media, bardziej te nieszczęsne media społecznościowe, bo tam rzeczywiście jest obrzydliwie, no ale z tego, co wiem, jak słyszałam ostatnio wypowiedź jednej z osób, która robiła badania na temat Ukraińców, po prostu jesteśmy w innych mediach, na szczęście.
2: Я хочу, тобто хейт з інтернету радше не переноситься, так, на вулиці, я так, так,
0: Коша. Угу.
2: Але я теж хочу запитати, якби вас особисто, яка ваша думка, якби чому ця атмосфера погіршується, чому якби ставлення до українців і сприйняття українців у Польщі 4 роки після такого абсолютно прекрасного, ну, вибачте за слово, вибуху солідарності і таких жестів солідарності, поляки, ну, буквально відчинили двері до своїх осель. І чому це тепер так погіршується?
0: Я думаю, що Поляки са добре в акції. Так, якщо десь є нещастя, є повідь, є цоколвік, co się wydarzy drugiemu człowiekowi złego, no, a wojna, wybuch wojny w Ukrainie.

0: był wyjątkowym, jest wyjątkowym nieszczęściem i tak blisko nas. Jesteśmy doskonali wtedy. Potrafimy się świetnie zorganizować, wozić wodę, koce, pomagać, jeździć na granicę, przywozić, organizować mieszkania. Mistrzami świata jesteśmy. Tak, mówię to zupełnie poważnie, bo niewiele narodów chyba w Europie potrafi w ten sposób. Tylko, że mamy krótki ląd. Ja w zasadzie od samego początku wiedziałam, że to się musi skończyć, że to nie będzie tak długo trwało, że to nie będzie na zawsze. Mamy trudną historię, więc to musiało w pewnym momencie wypłynąć. I szczerze mówiąc, nawet byłam zdziwiona, że tak długo jest tak dobrze. Bo byłam, szczerze mówiąc, myślałam, że to troszkę szybciej pójdzie w złą stronę. No a jeszcze do tego dokładając nasze wieczne kampanie wyborcze, które jesteśmy właściwie w takim ciągu nieustających kampanii wyborczej. Mamy bardzo podzieloną scenę polityczną, mamy dość paskudną prawicę, od razu słychać, że mam zupełnie inne poglądy, która no, po prostu próbuje zbić kapitał polityczny. No, w paskudny sposób. Mało tego, to jest sposób również moim zdaniem szkodzący Polsce, bo to nie tylko jest nieprzyjemne czy wrogie wobec Ukraińców. Uważam, że szczucie w tej chwili na emigrantów, którzy do nas przyjechali, szczególnie tych najnowszych po 22 roku, przyjechali ludzie młodzi, przyjechali z dziećmi, przyjechali świetnie wykształceni, ubogacają nasze PKB. Więc próba. Bo co można osiągnąć takim hejtem? Można osiągnąć, do Ukrainy pewnie nie wrócą, póki trwa wojna, ale może będą chcieli wyjechać do Niemiec. Czy my na tym zyskamy? No przecież nie. Jest to po prostu głupie.
1: Rzeczywiście trudno ująć to w jakieś racjonalne karby. Hejt, jaki ma sens? Chyba nie jest to nasze zadanie. Naszym zadaniem jest powiedzieć, że dziś, 4,5 roku później, znowu nie jest dobrze i znów jest to moment, kiedy trzeba się mobilizować. Wielkie dzięki, że to robicie. Jeszcze chcieliśmy dopytać o sprawy czysto koszalińskie, bo są bardzo interesujące. Czy prawda to, że Koszalin zerwie współpracę partnerską z ukraińskim Iwano-Frankiwskiem właśnie na tle zaszłości historycznych?
0: Myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do prezydenta miasta, nie do mnie. Mm-hmm. Natomiast mam nadzieję, że nie zerwie. I chyba nie taka jest intencja. Chyba się tutaj dali politycy trochę podpuścić, tym najbardziej skrajnym. Mm-hmm. I wyszło jak wyszło. No mnie się to oczywiście bardzo nie podoba i mam nadzieję, że nie dojdzie do tego zerwania współpracy. Iwano-Frankiwsk jest wśród miast partnerskich Koszalina od wielu, wielu lat. Mam stamtąd przyjaciół i myślę, że tak zostanie. Taką mam nadzieję, czego bardzo Koszalinowi życzę.
1: My również.
2: Ну, дякуємо вам дуже за розмову і дякуємо взагалі за цю ініціативу. Дякуємо за те, що ви є друзями України з Кошаліна. Друзями України з Кошаліна і друзями України в Кошаліні. Дуже дякуємо.
1: I za te piękne życzenia, które z pewnością wytniemy i będziemy rozpowszechniać w różnych godzinach, w różnych formach. Chcemy jeszcze zapytać o język ukraiński w pani życiu. Czy ma pani jakieś swoje ulubione ukraińskie słowa?
0: Tak, absolutnie jedno. To są pielmieni. Uwielbiam. A tak poważnie, niewiele wiem o języku ukraińskim. Oczywiście go słyszę od przyjaciół. Tutaj się bardzo skupiałam, żeby zrozumieć, co pani Jana mówi.
1: Udało się.
0: No właśnie, mam nadzieję, że się udało. No mamy podobne te języki. Kiedyś powiedziała mi jedna z osób, która uczy Ukraińców języka polskiego, że gdyby przyjeżdżali do Polski tylko ukraińskojęzyczni, to nie miałaby pracy. Więc coś w tym jest.
2: Дякуємо дуже за розмову і до зустрічі. До зустрічі або в Кошаліні, або у Варшаві. Катерина Попроцька. Дякую.
1: Катерина Попроцька, приятелька України з Кошаліна, з групи приятелів України з Кошаліна, а поза тим, що сам приятелями України, приязняться теж між собою, що є досить важне і часто потрафі помоц. Дякуємо і маємо надію, що розмовляємо не по раз останній.
0: Дякую дуже.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: A to była rozmowa pół na pół. Jany Stępniewicz
2: i Marcina Gaćkowskiego.

0: Dziś jest 24 sierpnia 2026 roku, a w roku 1991 również był 24 dzień sierpnia. Ważny to dzień, który zmienił historię Ukrainy, Polski i Europy. Świętujmy go razem.
1: А після цієї розмови, я думаю, що дуже важливо, щоб прозвучала пісня, яка звучала 22 серпня в Кошаліні.

0: це таке? Який же прапор? Ось стояло.
1: Так, звучав один із найважливіших моментів української історії. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук зачитав акт, оголосив результати голосування і привітав народ України з ухваленням важливих, доленосних історичних документів.
2: А jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy były tam emocje, czy była tam świadomość, jak historyczna jest ta chwila, mógł przekonać się na podstawie tego nagrania, które zawdzięczamy ukraińskiej telewizji państwowej. Poza Leonidem Krawczukiem słyszeliśmy również Wiaczesława Czornowoła, który wezwał do wniesienia na salę obrad błękitno-żółtej flagi.